len jedno, poviem len toto. Poviem len jedno, poviem len toto. Poviem len jedno, poviem len toto.

0: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny.
1: Radio Wave. Bez sex, but ego. Bez sex, but ego. Bez sex, but ego. Bez sex, but ego.